wielki kład uczucia je dumani ruce. Najlampadu rozule, nantaumo gampa.